0: fartuchę to będę gniazd tylko z tym ostangrym. Narysowanym sam,
1: a to sam beim Wunder.
0: Onze tam beim Wunder, wo du eta stream, portok, onze krewat, warek, gubosnie, musto je, personi,